12 Menschen noch Bob Betschig, gestern Predig noch Preiba, Vedro Jensan, Duk Willum am Schiff, Stopnio Wonka, Aletto, so Woproje, Trucho, Simnisch, Tschuje, Takesch, Bitter, Takle, Krutgott, Nat, Nullo, Boer, Gitro, Bummene, Simne, Botaikim, alle Schako, Mama, Tischlodu, Mujo, Hischte, Duk Willu, Atuchasne, Adisch, Polla, Dam, Takle, Na Jensnische, maximale Temperatur, de Leja, Takle, Polla, Nedje, Jessat, Stopnio, Deschwat, so Desch, Dissat, Diss, Muje, a dziś poladamy na sredu, potem to są deszczykom dalej punże, 14 stopniu za jutrzejszą sredu są przypowiedzenia. I no macie, to też są budostali, kiba za to pola was docowa tak nie bieszę, ale tu wiem jeszcze, ja są czera krótko do napu 5-6 zapoczało tak jara rimacz, a potem deszczować. Also ja osobie, co szak to lubuju, truzy znacz, są spieszne nuc. Dobranje, przyjeżdżam z Kirozwos, cynacze popyczyć, mieste mnie.

0: Nichto szkolie, szak do sam sobu dożywił. Kunstytyna bych ho prynieśjate ho prynia mie metania, a tam se wula do teko wuslikanych kajsz hewa kneske rejenoś na sapskich putnikuaniach. Realne pisane fale wełszych możnych barbach a wulkostczach. Najwiatce sapskich żonu, kisz dysa dys sapske kodza, maja wieso z wujsku drastu ale staje, dysa hakle wosom liet abo piatnacze a hisz roszczesz. Mamoji nas co was amadrastu, abo poszcza seju, doch cuchu zatkulario, czarowieczo mestrujem wiedzieć, a praszeli susos do tej przyczyny, hiżo na mieje metaniu panczycach kukuje kunsty dzienia.
1: My mamy doma jedną swojską drastu, po takiej ja mam sama moją swojską, serbską narodną drastu. Hoi hat das noch 2 Liter da.
2: Hi, also da war dummer, dann zwärst du sama so zu watsch da war.
3: Da war ja Svulska, dann ja mi moja Matsch. Hi, sama sa Shiva.
4: Ke posen am selnem Sport, ke nascha Matsch, rek war mo doma se wupa da chenu falu, hai ne rubisch ko huschi wa da, ta doma pon dostane mo darene, hat ola mamo mo doma she, ja nu Svulsku selbst gut rastu.
0: Herr Teika, je wieso Vulka Lipschina, dokes je was na wasobu schitata kretz, a perfekt ne seji. A jetzt da wohnt ich in Unikat. Selbst ich mod das noch so so Satgularia Prascheli, Svotgemeier Wuslika Nutrastu, Samir mit Daniel.

Jutze, Bistelowe Konzert, Bezirk Wiklos, Stramarie, Nähe Wiese, Banschitzach, Kukowe, Ato, Wetscher, Schestschich, Sastopje, Darmotne. Adwe hodjene Božišo, Konzertuje, Samsno Organist, potom hieschte Buketschanski Zirkwi, potekim Jutze Wetscher, Wosmich, Buketzach. Domojnice letnika 2026 przeproszuje wutrumnie do swojego rieczno niezda jutce w teorii rieczne niezda we wulkich dżarach, a to od popołudnia na poszturioch. Szeroko swoje durie na zromadne popołudnie, a do gęśnastawaja dobre rozmowy, najlepiej przy nieczym słodkim, kofi a tykans, tam wiezo też poskicza.

0: grać.
1: Boże, mnie sej prajach boj, na telefon batkać.
0: Mienie mój, so dzielich moj, dzień styska so mi, tak zlie po tebi, hać zabudu cię.

0: kotry zopravdźichu 1996 mezynarodny spomnjenski trek Romu.
1: To był taki rekonstruowany tradycyjny rekonstruowany tabor cyganów.
2: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozowy czar puczomasze wiacore dny po kraju, a wopyta szelake miestne we wokolinie, gdzie są masowe ruły Romu, kiś stachu ze złoporami nacjonalsocjalizmu. W bliższej wokolinie Tarnowa jest 6 takich miestności, a w biolet sme je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratowali.
1: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
0: Miestem jest o projekt dalej mówił na tak mianowaną Tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszitkownych romologicznych temach, albo tukwilnej polityce Romam naprzeczo. Wszako dżęca też w Polsce stajnie zaso Romu dyskryminuje. Veliče 2003 su v Polske zavedli knježostvový program na dobro zromadženstva Romu, za čož stát tež tušto penes vuda.
3: Vo Tarnówskim muzeju, kiež vinuje so předuším staviznam ľudu Romu, v Polskej rozprawiešta Justyna Michňuková a Janek Vočer. Mediatece ARD namakače mestrujem tež dokumentácie vo Sintach a Romach v našich susodných krajach a tež na YouTube je film serbského žurnalista Danka Handrika vo Romach v Svoakskej vozevene.
4: Národné menšiny. Vše to, čo viete.

Bečera da ke prawe rimanje a tomu padachu šnoki deš da z nebja. Meteorologojo vočakuja deš přichodnych dniach skiri da ke kurdne vetro zirim vecikom a pšetco zaso deščom hač dopjatka šak knieža lodovi mužojo. Vo nocnym zmiarsku pak ničo svišava abo čitava nesem. Znajmenča nic v našim kuncu 6 hodin 46 sije.

Kanzo Wiecho możecie z orabistyku popuczu dożywić w Boszycach. W Kupszyskiej gminie przednoszuje Kito Krzyżank ze Serbsko Instytuta o starych serbskich miestnych mienach. Zapoczat Wiecho 60 na damniejszym Jechanskim dworze. Stuisch chce so ze swoim honaczom na wubidżowaniu kaponu niedzielu jasince w obdzielić, tun miał so pospieszyć. Jenosiszacz do czwórtka może czy so pola budarecu w jasince za to przyzywić. Kantor Dreżanskiej Cerkwy naszej knienie Matthias Grünot wotuje jutze piszczelu koncert w Cerkwi Klosztra Marii Niewiezdy Panczycach Kukowie. A to wieczór 6.00 zastupie damotne, a 2 godziny pożyszo koncertuje potem samsny organist w Bukeczanskiej cyrkwi jutze wieczór 8.00 po takim Bukecach. Domojnicy letnika 2026 przeproszuje wutromnie do swojego rzeczno niezda jutze w wielkich dżarach to je, a to wot na po sztyrioch. Štvrtk je sviatý deň a to môžete sa od dupona džesačiš do Kruščic na rajnče pivko podať tiež pola dinarecu. No a slicach vesela sa na deň muži. Tiež tam sú daja svodne pšikusky a napoje a to od dupodňa jednačiš. Čo več menšinu hišče a potom bude sedmiš.

0: Ein netko ve mi scho rostsche akcie, des nasche lubone skotchata so samo ve notsach popuchu, kutschki wutzem jaucha becha ptatschki fifola. A ja pola nas pudla duri pschedomom, tam jesa zasoteka rečenca zado bua dvajt najt tam hižo leži, a dusche svoju staru kožu zubiwa, potom budže zaso. Celis pešne preč.
1: V nadmorskim klubie v letnjom nos. Przewiewny dress code, spontan lans. Gładkie ruchy ciała się skrzą. W selekcji mają tłok.

Mirne Sünke, Sonnebe Rano Steinches Voja, Hektika Wuderiwa, Jessat Sponabos mich. Dzięca wieczo możecie z orabistiku popuczu dożywić, a to w Boszecach na tamniejszym jechanskim dworze. Tam przednoszuje Kito Krzyżank ze Serbskiego Instytutu w starych serbskich miestnych mienach, na jednym celu osobitym miestnie po takim w Boszeczanskim jechanskim dworze. Aż tu już chcę ze Bodajcie ze swojskim honaczom na wubydżowaniu kaponu niedzielu w Jasince w obdzielić tunmił so do spycha mieć. Jenoż jeszcze hać do sztwórtka możecie so pola budarecu w Jasince przyzywić. Pokiju za jutrzyszu sredu, kantor Drzeżanskiej Cokwie naszej knienie Matthias Grünert wuhotuje jutrze piszczeluje, koncert w Cokwie Klostra Marijnej Wiesde Panczycach kukuje, zastupje večer 6 a zastupje damotne a potom večer 8 samsne koncert ještě raz Bukečanskej cirkvi. Domojnice tuto leta přeprošuje vutrobne do svojho rečno nězda juce v otyri tute v vulkých dárach a to popodňu na poštyrioch. Poladamy raz na Sjaty Dżin, na Sztwórtk, od Dupu na Dżesaczych, oczekuję Was w Krusczycach, na Rańczy Piłko, a też Poladinorec, na Oslicach, wesela są na Dżin Muzi, dziś szak sudaja też swodne przykuski, a napoje od Dupu na Jednaczych. Mużakowe pojedu od Sztwórtka do niedzielę historyjskie lokomotywy między Bywej Wodu, Kromolu a Mużakowem.

0: Znanoste, wenn er sich boischa, rija wot dem Zwischeli, de Schnitz, tschera, sus wonni borscht, schieses, vetinium, twanue, gratunie, sa damnischo wonjo wo, wobero, offiziell ne Sahili. Am istoischto Ludzimik, ich betolle, doji vivo, bitte Stefan Schmidt.
1: Hijo viazac, zizaciliet, je Joachim Zisch, sitsch wonnam wonjo we, wobere, wis wonni borscht, schi. Animale boe zu do, chasa chaka wun, gestisch, dalschi kamaraja, damnische wonjo we, wobere, so dostanu, no gratunio, Gottruh, tak Joachim Zisch, nus ne treba ja.
2: Hi, monu, gratun, trebe mu schesse nascha stara kischka, ta stara gratun ja, schemauer. Budi mu nike, mama mu dwi nuwe auce, budi mu dostac. Ha, s tim, mu trebe mu, hai, wecze, rumnosche za draste, mu sam tischte ubene pschetras schimu. Ha, nicht nus, den mu je, po, tak mena, nek mena nu einsatzu. Den nutzschinsch, ha, so, nige humutsch, da schau mu nimmer mu. Da schaut man das Tagstare, das Kunstwanne, so muss man nur gerade noch.
1: Zanimale 10 Millionen Euro, ma nur Dom, na Kommisse, smir boa schätze nastac. Wnim, maschitko dzienzischim Standardam, a wumin in dem Wort poedowacz, penese za Projekt dostanu od miesta Budyschin, kastisch od Wokresa, a kraja. Za posłanc krajnozema Marko Schiman, CDU, jest obszes leta za twa nowe gratunie zasadzował, a wuzbiene w swojej nareci angażement a ważność w oboniku.
3: Tato ważność trzeba tutu czesnoamtski angażement bez toho, neby nasza tożsność jac eksistować moa, dokież tu wulki dziel wszych tożnostnych nadalków sowa czesnoamtski czyna, a my możemy so wszyscy dziakować. So mamy w oboniku, so mamy ludzi we kulturze a sporcie. To dla je to jara ważne, so też tych ludzi, którzy czesne hamce se angażują, dalej podporujemy. Znamieńcza z tym, so taki nowotwa nastane, so maja ramikowe możnoście, so lipie doma czuczać to nie je.
1: Kajż przy niecisze gratunie wosrycz, zwanie borszcze, ma też nowotwa dwuryczne pomenowanie dostać. Hacz również su serbianicy nasz we woniowej wobore, ale z cywa w zwanie borszcze a w okolnych sach w Mięcinie, z tej serbska rycz a identita przełszo ważny, praj bolboczan Manfred Kisznik, gotryż je hiżo 60 lat z członom dobrowolnie woniowej wobory.
4: Musimy bolwać, że są już dwie gesabce, cisz arema, ja. Und der Kunst, als war eine Borsche, na hei, den Daniel Mirtsching, das ist ein Guss, Tradizia, ja, der gescheint Risela, Jonau und Dombo, na hei, das Serbska Ritsch, muss man das Guss da haben, geiter, ja, stell ich nach dem Mutz ist die.
1: Kletu w nazimie, jeli szitko tak pobiene kaś planowane, chce ja do nowej gratunie, wyswane bążci zaczanecz.
0: A w czaroszym swiedzienskim zarywie je rozprawiał Stefan Schmidt.

0: Policja z dżili.
1: Niedzielu popodniu je policja, a woniowa wobora przy Fichtowej Kamiencu kwatawa z dota neznatej przyczyny je tamienujcy bydlieniu wiace słybnego domu wohen w udyriu. Zranił są nichtu nie, wicna szkoda, która się nastała niedzie 1000 euro. Kunstyczenia su paduši dzile LKW-u na droze i we Wojarycach kradnuli, neznači pokradnuchu tam dzile ab obswietlenske elementy dviju LKW-u. Zastojnicy slidy zawieszczichu szkoda kradnienia wučineše nedže 8200 euro, a nastata vicna szkoda 400 euro. Policija je nedželu tež 37-letnoho ze svojim škodu a pšipovješakom na Lubijski droze tu budešine kontrolovala a tam zvešišu zastojnice zo nemeješe muž jezbnu dovolnosť trebneje klase zobimu pšipovješak čaneč, dalje ječ po takim nie smil. A dalje ječ nie tež 16-letne ve Vojarecach smil, kotrož je policija nedželu popodnju z mopeta ščanova modostne bez papiru. Moped nic zavěstšené, špatná kombinácia.

0: Bogdane Menčina. Ще той жовечени.
1: V Polskej bydli po trochu aniach viace hač 20 tisac Romov. Przeważnie sú dla voni v regióne Małopolska na juhu kraja vokovo Krakova. V mešče Tarnów, vukodne Krakova, maja muzej, ktorý švenuje sa na osobite vášne ľudy Romov. Justyna Michniukova a Janek Voča rozpravjataj.
2: V Tarnowie, niedzie 100 km wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim w otobrychu 1970 osobitu ustajenców polskiej, kotraż by winowana Romam. Sobu organizował a zestajał je polski ludowitnik a romologa Adam Bartosz, kisze iż otedy w zromadzieństwach Romowe polskie sledził.
3: Wówczas muzeum nasze
4: Tedy rozsudzi so náš muzej tematiku Romov jako vážny obstatk do svojich ústavkov přiuzač. Potom započachme s natvarom zbiorky, na ktorýž zakvače nastav leče 1990 prinia trajna ústajenca sveta. Ona je so do džensnišieho viace kroč ve šelakorých variantách předževava a prezentuje sa dále s titlom Cyganojo, Roma a kultúra.
3: Historia i kultura.
2: Przelatka pokazuje stawiznę Romu, od czasu ich odkada z indyjskiej w jednatym lidstotku aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektam stawiznę Romu a elementam ich kultury. To moli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyżynie przyrunować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartosz, on był od 1980 do 2012 na woda domu projekt, który złoprawdził się w 1960 a 90. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
3: To był taki rekonstruowany tradycyjny rekonstruowany tabor cygański.
4: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozowy czar puczomasze wiacore dny po kraju, a wopyta szelakie miejsce w okolinie, gdzie są masowe ruły Romu, kiedy stachu są z oporami nacjonalsocjalizmu. W bliższej okolinie Tarnowa jest 6 takich miejscnościów, a w biolet smy je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi a drugimi formami dopomnienia uratowali.

0: Wobwutniku, jo jana miatinguwa ho spiwawa. Ale co gaberetne błota wici nebyli? Co by se stało z naszymi saskimi powieściowymi figurami, zwodnym mużom a butnikom? A co by było z obydlariami? To przeszanie staje jo letosna błoszańska noc powieściu, kotaraż bużo jużo przyjdący tyżyn k świetkam. Jaden bogaty przedezesza przyjrzał na wiesny swieżyn do myszyna, a groni aż co we błotach wielicku fabryku twarzyć. Tomu pak co moda wanka zadoraż. Rytna muzyka, pyszne mytiske a wiesańskie figury, a napnięte czojenie pod Bismarckowym tormom. Niocoszo wy to czojenie przepaść, musyszo ninto upasować. My ulosujemy ninto dwie korce za błoszańską noc powieściu. Musyszo jano wytgronić na to przaszanie. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A na kaku realnu wosobu wyn ewentuelnie dopomnijo? Piszczo nam do redakcji, przez e-mail albo przez WhatsApp. A to prytne pszały w to grono dobytnio. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A ho, naszo handiowe cysło?
1: Wytkos? Przeszania? Piszczo nam pet 0151 Jadnasčo, vesem žaset, vesem, vesem, šest, pješ.
2: RBB,
1: serski program.
0: Jo, tvocime palce.

0: Wilgen, wille Christa, możesz zawieszyć tylko ulicę aż w twoim rozgłosowym czasu, w tym prednym, to ja było od końca 50-tych lat. Tam jsme tylko miejsce poznali, a ty się tęca z przedoszym żywowa za dolnosarski program. Jakie dopomniejsza masz ty na ten twój rozgłosowy czas jako redaktorka?
1: Ja muszę gonić, aż się to było skoro sobą ten najredniejszy czas mojego żywienia. To jo wielkim zajemne było być duce po Dolnej Łużycy, dokolaż myśmy się ten czas tak wielkim za to angażowali, myśmy ją reporterowali, ale gdyśmy na przykład rozprawili o zapuszczu w Janczycach, byśmy te cudne zapuszczu sobie zwieszyli, jo? Also, albo gdyśmy szło w rolnikarstwo, no byśmy organizowali, aż niekaki od MTS tam przyjrza, a to im pomaga. Also, myśmy nasz mikrofon zeli, a tam szli, aby nam nieco ulicowali, myśmy byli z nimi żywe.
0: A z tym smysle, tak se myslím, takie tu dowiery tych ludzi udobili. Przeto joga to było jeszcze ten czas, żeż su mogę czach mieli nama do mikrofona nieco kronisz. Dokolaż su se jeszcze na to dopomnili, jak jo to raz było we faszystyckim czasu, żeż su kóżde sarskie słowa zakazane dostali. To ja takie nieco było, żeż sme my dejali na tom żyważ, aby oni swoje narodne, siebiewiedomne zase zlitk dobili.
1: Ja, a tomu trebaš tu doveru tych ludzi, a dej sebi zeš za to czas. Dokolaż cez čega, jutas mi nazgoniwe, ga se z nimi sednoš, nic. A penveni obmarku, och, te ga se za to zajmuju, a te sarski mergu. Ja ešte vim, ako su nam ve Pizanski goli gronili an stare luž, co wisti sarski, vi doch ste tak redne modi, a inteligentne, vi sarski nisčo. Also, denn nicht so viele Gene sebe dovere. Alle gassu honi obmarkovali, das sebe testchen, a lubuju to sarske, penso honi nam pokazali bildki, a su knig viholili, a su chopili, jaga mogu ischi sarske spioas, a ta coa sarska učova, josa nama vetvoriva, a to bisch auch redne zas, to jo se mi spedobova, to je spomnienie twoich żywieńskich życzeń, pokonywa.
0: Ja, ty se potem jeszcze raz k nam do rozgłosa przyszła, a to po żywieś nasz często dwa, a żywieś jaseś, ako ja se UAB założył. Ty se potem ako lichotna sobą żywaś, jaka przy nas żywowa. A si ty to raz oplutowała?
1: Denke, da nicht so umblüht war. Dokolaż to som ešte zabogonisch rozgose ja na dobra živenska šula. Ja. To som obmerkoval, denke, v casu, ako som bol v ministerstve. Net navizaš kontakt s ľužimi. Ty nemžeš se při rozgosu sednúš doma a tvoj artikel napisaš. Ty musíš net ten kontakt dostaš, aby jen žene nemáš. Potom denke, to tak pšau ukonisch coš popšau gronisch coš. To som také při rozgłosu húknula. A tak je to bo popšom šula za mňa za živenie a gaž si ty přišva, moja ľuba Juta, a se groniva, no ňo, což ty zase přiš k nám. Ja. To som groniva, no po jadný noci přemyslovania ja přijdu rada.
0: A ty si veľa rednych a zájemných vúšťovaní v tom času zestajíva, skotovíva, až sú ši přisúchali za to veľkým žekone.
1: Ja, dokolaż jaka som potom już była starsza, a som takie żywieńskie nazgonienia miała, a to ten świat troszkę nadzwyżysz, wiele rednych a nierednych dożywienia miała, a potom se to takie odwyższują w twoim żyle.
0: Bitte jeden rozdziel wyżywam ja z niemskim żurnalistom a saskim?
1: Ale to begroniwa. Tarjec już. Also, ja. Ten de partner, jo wednas, de możesz de odlicisz, ako bieżny sarskie pede. To nie jest ten problem. Potom, ty musíš dostat věc a knímský reporta do věru těch lůží.
0: Ja.
1: To musím ještě raz konec. Pen musíš ty přeci na to myslíš na škrej sarských lůží a tak ten teritori nejo tak veliký. Snaž ty přižoš ještě raz tam a gáš si to něco opacného abo nerydného abo zvěršného, což nejo děle přemyslu nebo goniva, no pen budu ty byl...
0: Pane, to máš věci
1: přiš. A ty na ty vyměnají, jo. Also to musíš si se všechno děl obmyslel. Ale na druhé partě to velmi lepě ty kezanáš, dokoláš ten kontakt juše a ten žik těch lůží jo blíže. Ale v jasovo věto jsem až netovám věci v žurnalistice, tak živáš.
0: Co hodla?
1: No jo, ten trend nic tak velkým carského, ale žoušem žurnalizma, to jo, oni mi přemalo rešerširují, přesvěršně, přebanálně, toga nejoja na mojo měnině, to cestě svěšiš a toho dla se mě žinca ten žurnalizm věci tak nespodoba. Mm.
0: Kak vážný je po tvojem měnině sarský rozkvoz, sarská televizia?
1: Dost a nadost, begoniva. Dokoláš, chtoš něm, že sarský pědáš, abo citáš, ten snáš ještě rozmějo. A rozmiši gajo lašče, ako pejadaš, a tak teke to svišane svoho, jo, za vuviše sarske reca, za sarskih luži velgin važne, a velega sme cenili za to, až jo se zase zvigavo, abo poušovo to sebevedomje, vesebne Serbove dolne vužice, to ga je bo bejne zasepane, a to zase ubožíš a goniš, ja som Serb a na to som kjarde a ne, ja se nesromám, sarske pejadaš a sarske navogi oplivaš a se uznavaš. Za to sme nieco cenili.

0: Kuschelzinja.
1: The Möstsche Bütli Waltraud Libova. Je gratuliere jo Jinsa, ke pech a wessem jasse temmod narotne modnju utschobnje je Familia. Znaletnem postrowom pschidu lubeje zinja za mötznustrowostsch a deremesche. A teke je kure, kotarisch Waltraud Libova vielgin lubojo Jinsa gratuliere jo. Familia Abschiedsbeispnis Trebina Achosebusa gratuliruju Jinsa Utschobnje svoje Ruth Mroskoitz ke jaden avesem jasetemun narodnemudnju. A Roniske Glosse su posvali nam list, jaras pschetzetam. Pyšnes drus dobrych życzenjo, žo Jinsa dobudyšina. Naša sobu spivarka Ruth Mroskoitz svieši svoj jaden a vesem žasete burstak. Spivna kupka Roniske Glosse gratulirujo vet celeje učobe a žice je k novemu živinskemu letoju bržes čít a žognovanje, nejlepšu strovost, gluku a deremeše. Velický žijek ugronijome naši Ruth za jeje zvierne statkovanje ve naši kupce. Žicime se z Ruth hešči vjele zgromadnych stundu polno spivanja. Strusio vena juž dostava a ninto dostanjo hešči raz gratulaciju přes radio. Naša kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerova jo žinca pěš a sedem žaset let stara vrdovala. Vet jeje domovinskeje kupki v Chosebusu přijdu gluku žicenja. A teke my, co my naše Marie vet učobe gratulirovaš a je žikovaš, až vena nas nadale žen a noc pod peru jo ho veselskej redakcii. Kšutu strovost žicime vam, Luba Maria. Dali viasowe lust przy nagrawaniu, dobre idee za nasz program, a jeszcze wiele wesobnych momentów z waszymi rzecznymi partnerami, z którymi wy rozmijosz nam ulicu wasz, te rzetne, lustne, zasetużne, a przecie interesantne czojenia ze serskiego świata. Zwieść czojenca derje teke z waszej familią.

0: Wobwutniku, jo jana miatinguwa ho spiwawa. Ale co gabaretne błota wici nebyli? Co by se stało z naszymi saskimi powieściowymi figurami, z wodnym mużom a butnikom? A co by było z obydlariami? To przeszanie staje jo letosna błoszańska noc powieściu, kotaraż bużo jużo przyjduce tyżyn k świetkam. Jaden bogate Pschedezescha przyjo na wesne Svejzin do Myschena a groni aż co we błotach wielicku fabriku tvarisch. Tomu pak co moda wanka zadorasch. Redna muzika, pyszne mytiske a wesańske figure a napnete czojenie pod Bismarckowym tormom. Njoco šo vy to čojenje přepasť, musí šo ninto upasovaš. My ulosujeme ninto dvě korce za błošańsku noc povesťu. Musí šo jano vytgroniš na to pšašanje. Kak se groni tomu zvosnemu předezešarju? A na kaku reálnu vysobu ven eventuelnje dopomnijo? Píšťo nám do redakcie, přes e-mail abo přes WhatsApp, a to prätne pšaue wete grono dobytnio. Kak se groni tomu zvosnemu pšede ze šario. A ho, našo handiove cysvo?
1: Vytkos, pšašania, píšťo nám pät 01 5 1 jadnasťo 86 88 6 5 RBB, serský program.
0: Jo, tvocime palce.

0: Cuse rozkranjaš zjadnej ženskeju, kotraš ne bužo vam ne znata ljube přisucharje. Je gvoz znajošo ze Sarskego radija, abo teke ze televizije. A mogi z vas jo se z nju teke južo vosobinski zmakav. Kaš jo vona s mikrofonom, abo teke ze spudišinskimi filmarjami duce bova ve Sarskih sah, abo hinji. Minim Kristu Brantovu. Ten raz pak som se ja vezeva mikrofon, a som se sednuva došega, a som k ni dojiva, a to do Berlina, žož vona bydli. Kaž se hove je bydlenju tak rozgledujom, dycha ze ščenu a ze šuknych rogu a boku, nekak sarski duch. Sarske knigve, keramika z Vúžice, jačone jajka, šibarove obraze a šo druge hešči. Krista Groen, te bydliš nento južo bejnych leto v Berlinu. Jo to ho v Berlinu tvoje bydlinje, abo jo to mjastem tvoja domunja?
1: No jo, to je zatem, co po domunju rozmejuš, tam, že se ja cuju ze cevejo dušu, a tak to je Vúžica. Ale bydlím ja v Berlíně už od 16 let a mě se ho také spodobá. Nešpěry se mi nehospodová, dokoláž je bylo všechno tak gvozné a hektické. Tomu jsem se přivůcoval, ale nic tak, a jsem to přivůcoval. Ale já jsem vystává mírna tak, jako jsme my se v Vúžice živili.
0: Ja. A wonaka ja samo teke tak, až možeš ty se Berlinu teke ze služmi Sarske rozkranjaš. Ty nisi jadnučka, ako ho Sarske pojeda.
1: Nie, ho jo bejnych Sarskich luži a mam teke kontakt z nimi. Pere sme umili domovinsku kupku penješ, to to lepe bylo. Ale ja napríklad se cestče zmakam ze Doris Teichmannoveju. Ona vidomostne sliži na Sarskem polu. A tož se zmakame tam teke ze zajma ven, jo. Ja. Dokonáš, to sú stavizne, cerkvinske stavizne a to je mojo polo, tak tak cožku.
0: Ty nejsi se teke ve Vúžice nahožíva, tvoja bojka jo hinži stava. Ulicu
1: ja,
0: raz.
1: Ja, moja bojka je stava ve Šlezinske, a to ve Waldenburg na Nímsky tincas a nento so tomu goni Vaubřich. To je bila redna krajina tam, gore, v Lestrusku, ale to mesto je bilo jano mesto Gorniko. Tam jo so kamenne uglo ukopalo. No jo, tam sme
0: vestali... Je to je nan teke bol Gornik?
1: Nie, môj nan jo žival ako tvarský ľuž, ten nie jo. Ale ja ga jogo znaju z väčšiego jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živiš a čižaš sa do vejne. A sedem a stržaš sa sme sa zase smakali.
0: A vy ste dejali potom domovňu opuštiš, ste net přišli do Vúžice? Kak je to bolo?
1: Ne. My sme museli nešpery v auguste piš a stržaš sa z našeho bydlenia ven. Tam sú přišli pelské vejaky a te sú nám gronili frau paken 10 minuten dan raus. A naša mama jo se tak zlikova, až neho žošim mogva nic zapakovaš. A penio dostava Jana s karabinom a sme museli ven. A tak sme stali v Lišojskem casu, augusti, ja som ten cas bol živý šlit stará, bosa, vyšajkým kležiku, šopvo je bolo na droze a ne sme mili nic veci.
0: Ja. A čo vy potom nejpíry byli?
1: Ja, pen sme na nás, našej šoše, ta je tam ešte bola. A tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod. Sme také vetam museli přec a sme přišli napšaudu potom do Vúžice, preto náš nán. Jo, tam už byl potom po vejne a venie nás potom tam holil do Vúpoje, Pla, Budešina.
0: Jo. A tam si te potom prejne sarske slova slyšala.
1: Jo, a to som ja našej mame gronila, svúraj mama, my sme v opaky jeli, my sme zase v Polske. Dokoláž tam pri mojej šoše, tam sme sa také ako žiši s polskými žišimi. Polsky tak trošku rozgranali, A sa skoricne som znała, tak som si myślę, my bok nic mi weto zase polskie. Ale nie, ja som potom z Geneva až od Saskarec.
0: A ve šuli se Saskarec, ten Saskarnosasku uknula. Ty máš dve soči, ste boni teke švej na Sasku ucpu. A čo sú tvoje starše soči k tomu gronili?
1: Ja mám dve soči, jo, ta Jana je tak stará, až ona neovici do šule šva. Ale ta moča, ta jo, tek Sasky uko, ta je nešpere upoj. Tam ten Paul Koring, da žinca ješ na knjini Ozesova, knjini Handrikova, te su nas rozvucovali v šiknih, ali teke v šiknih predmetah, ali teke sarsčine. A penjivo našva do Radovoja, a dalje tam bukva, jo, a moje starše, no te su, mi smo dere vukli, a tak je jim bo šojana. Oni nesu žene nic prešivo tomu sarskemu mili, žene nic. Ja musim goniš, ja sam potrostva v Belgiji tolerantni svojžbe familiji, a to na kožnem polu. Nic ja no, co drugerice nastupa.
0: Yes. Ono je dao bejne velje nimskih luži, a tenca su to bili žiši, kotre su prišli z tih koncenu, a su našu rec, sasko rec navuknuli, a su samo teke v srbstve živali, ako v institucijah, sarskih institucijah, ako ceptare samo a hinči.
1: Jo, ja nesom jadnočka, přesedlarka, tak kaž se groni, kenš jo ca svojego živenja za sarske prašanja, za sarski ljud živova, to su vele drugih tek, ale ja musim groniš, ja som vo čego zahopenka miva to za velgin zajemnu vec. Vesemne togodla, mi nesme v šuli jano turec vukli, mi sme teke tam nieco zgonili, teke se sarski staviznu. A ja som sobu dostala, až jo se veľkým veľa zgrešivo na sarskim lúže, se z nímskego poka. A dokoláž musím zase prišť na moju familiu, som otrastva v duchu tie spšavnosti a rovno spšavnosti.
0: A to si kšiva sarskému ľudu nieco sledktaš.
1: Tak som si myslel, mej bok to, ale neobšavuje, co sú te gotovali. To můžeš ten jinto připomogáš, až se přitom něžto přeměníš. A to musím goniš opět tam až do žínsešného.
0: Ja, ty jsi nejprve byla ve Gorní Vůžici, jak jsi to potom docela do Dolní Vůžice přišla?
1: Já musím goniš v mojem živěniu, je to přeci tak bylo, až jsou mě do něcego starcili. A ja ešte vidím, jak je náš budušinský direktor Sarskej Vúžej šule nám rozkvat, jaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
0: To je bol knes doktor Mič.
1: Jo, knes doktor Mič, ten jo tam se za to sobou staral, až se teke v Dolnej Vúžice založil. Jana Uša Šula a Ninka Bušo Piža se šlit, ja, až ono bo jo.
0: Ja, a ty se slušala tým prednym úkrytnikom tej šule.
1: Jo, my sme tenca s busom, se s vožičom a bindliškom jeli od Budešina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu a som prišla na Ušu šulu, to co ešte, že už som na Ušu šulu, to co ešte goniš, dogoláš ve Vúpoji, že sme pen bydlili ve Gorní Vúžice, nie tam nič do tých miest na také šuli byl, ja som bola tá predná. Ale my sme mili janego ceptare a ten Paul Koring a ten je naši mame gronil, tam musí dali uknúš, ta je taká svába. Ach, naša mama je slyšela svába, no ben našu na znejú. Tam môžu ona ve miere sejšieš, jo. A kap ten Paul Koring nebe bol, ja neviem, kak moja živenská droga by se buviva. Tak som prišla dva, aby žaseš do Hošebusa.
0: Víš, čo prišli celá Redonia z Gornej Vúžice, nesú se ga ho vúkniky ve Dolnej Vúžice namakali za tú prednú Dolnosarskú Vúšu šulu?
1: Te sú se namakali, ale to je bol Jan Živetiletnik. A ty nemôžeš jano ušu šulu zarobiš jano z jadnejo rydoniu a jano s takými modými uknikami. Tak jo přišla sobu jana jadna z tej rydonia, to sme my byli, to co raz Nikota Remenia kroniš, tam je bol sobu Monika Sokova, Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no ja, jana čo sme koma du byli.
0: Všechno popšavom znáte menia, kotrež sú na svojom polu cas živinia, také za Dolnú Húžicu živali.
1: Jo, my sme byli jana veľkým viedom na Redonia. Napríklad my sme janosarské pedali, celé žen. A tam sú úkniky miasobu na to glidali, ale ja musím také goniš. To jo za nás bylo normálne.
0: Ale nie je to všetko za vás bylo. Vy čo přišli z Gornie Vúžice, čo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
1: Jo, to musím ale goniš, až my ten sa si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše redunie, jedna sta a šastetka, sme mili nieco Dolnosarskego. Ale to Dolnosarske, to som sebe popšal akle pozdjepši svojiva, a musim goniš vecvuhava vedluži.
0: Gvonej poli tvojega povenskega živa gaste boje šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se sebe tu rec vodluži najsahu vodzvuhava pši tvojom žili.
1: Jo, to je bo vosebne v rozgozovom času, ale až som nešperi po abiturie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samskej šuli, to nejo popšal mojo žica nebolo.
0: A to nejo teke krádu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abiturie, zachopiš ako ceptarka. Kak je to bolo s tými pedagogickými zakladami, kotrež kadeš nepira studovaš?
1: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova pri Pödla v Malom Veľkove. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím kroniš, to je bol krádu hynakšie cas. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co su te gornosarbo hokšili, ja by groniva, gab te nebe byli, by mogi šuli, nebe žošem žena saska vudzba byla. A te, ak su dolni vúžici byli, zvečego teke nesu kšili saski rozvodcovaš. To ma svoje historiske pšicene, ja njok votem sužiš, pšuska jo zavostajva svoje slede, teke v kvoach serbov, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našeho starého ceptaria Svuchaš. Ten jo gronil, co ty, co staviš, nestudirovaš? Ty si morda, ty môžeš to přece ešte. Ty vestaňoš ho a ceptaruješ ho našich úkniků.
0: A to nejo zavěští laško bylo, dokoláž te úkniky z těch nižších redonů, kasu vás také ještě doživili, ako vukniku.
1: Jo, a ja musím spšavne přihudať, až ja nesem bol jana, tušná uknica. My sme také moge gúpošti gotovali, ale ja neviem, te sú byli také rozumné.
0: Jo, Krista, krotky cas ako ceptarka, tenca sama ešte vuknica, pošti pak ve väčšej zákonitosti za serské šulstvo v ministerstve za ľudové kúbvanie NDR. Ty se velie doživiva a teke nazgoniva, co máš za dobre, abo teke za menej dobre ve vúvišu sarského šulstva v sledných 5-6 letach.
1: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prvný raz sarským žišam zmežnivo vúknuš, co sú oni kšili. Napríklad teke ja neviem, co by se stalo ze mnou, gab nebe, bo ta možnosť, kap nebe šiknem, ak teke nemajú peneze, zmežnili uknuš a studiovaš. Azo to mám ja za to nevážnejšie, až my máme žinca telik sapske inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jaden cas a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, Jen się zmożniwa, takie chudszym rzeszam, albo szyknym uknusz, co są oni ksili. Wygłonym, wyważnym. Ja. A dalej, jo se zmożniwa, ze zwele plus a minus, uknienie sarskie rzece. A nic jano rzece, myśmy uknili sarskie stawizny, myśmy opoznali, a tak opliwali sarską kulturę, co się było wielkim rzednym. A tak widzim ja to we wielkim, ako ja nie pozytywne wówisze. Se rozmijo, aż tam to a drugie takie nie tak bieżowo, ako smy to krzyli. Na przykład minim, aż byście mogli wici uknuć w serbskiej wódzbie, ga metodyski byli nasze ceptary lepiej na wódzbu przygotowane, ale no jo, to se ze żyńcaś nie wida. Tak pokażę, ja som przecie groniwa z tej wielkiej proce przemała uskocyja pod smuszku.
0: A ze twoich nazgonieniu gledasz, kiedy takie na te sledne czasy, 12 lat w szóstwie, jak by ty to posłużowało, coż se nim doceni?
1: No ja to już wszystko służysz, ja nie jestem więcej w tym nuci, ale gosia tak przyjdu do szulu przez moją żurnalistyczne żywo, albo se rozgraniam ze septariami, jak mam jeszcze z wiele wytnych zwisk. Pęby groniwa, oni są ten szyszki zachopięk po przełożu, gdzie rozmejstrowali. Mamy żeńca wiele obżylników na serbskiej wódzbie. Te obstojności są se troszkę zmienili w tej następności, aż więcej możliwości ze swojskimi ideami takie żywasz. Dokolaż to mam ja, za ceptarskie żywo, za wielkim ważne. Ja som żyńca, a tenca z tego minienia była. To najważniejsze za serbską wódzbu jest dobry serbski ceptar. Ako se angażują, ako z uczobu za to żywa, a gdy reserski mężo ma dobry kontakt z swoim uknikam, a ako takie metodyczne nieco mężo. A dość takich ceptarów som zeznała, a drugich to se rozumiem, takie. A tam se to takie na kwalicie a obżeleniu w reserskiej wódzbie co se obmarkował.
0: Co ty myślisz o Witaj projekcie? To nie o ten, co się jeszcze było, ako se ty w tej zakonitej funkcji żywała?
1: Jo, myślenia do takiego smiera są ten, co ste byli, ale to musim gronić, to sme w to mieli troszkę przekrzuty system naszego szulstwa. A ja som takie tak myśliwa. Siebie krytyczka to gronim. Ja mam ten Witaj-projekt za dobre, a gaż życie w młodych latach sarski uknu, to jest dobra wiec. Ale ja widzim ten czach, albo ta szieszko ślepie gronienie, to dalej aż potem na szulskim polu, a my wielkim obtużyją, aż to nie to tak se szule zacenił.
0: A problemy gadają takie wokół odkupowania serskich ceptariów.
1: To już przecież był problem. Ale ja muszę gronić, ten jose nie to wesemnie pokazał takie. Przez to, aż nie ten instytut za ceptariów w Budyżynie, gab niebie mieli toż tych absolwentów tam. Nie by żołszym skoro mieli żyńca wiecie serbską wódzbu w Dolnej Łużyce. Dokolaż ze Lipska, w uniwersyte, te się mogą na jadnej ruce w Lice, ako są w tam przyszli, a te kiedy to przyjdą. Gap nie bużo se tam nieco cynisz, a nic ja no cakasz, kto przyjdzie do Lipska studować. Pan widzi tam takie problemy. Musimy sobie wielkim cestić, żywo sarskich ceptariów, że czego są sami w jednej szuli, sam ludkie, muszę gonić. A w osobnie te, jako studenta zachopili w Dolnej Łużycy sarski ceptariusz. A tego dla som za nich takie napisała jane knigwy, jako smy chopili ceptariusz, a w niebie se zabawo, co Den sas se živavo jo v Dolni Vužici pod velgin šiškimi obstojnostjami.

0: Wilgen, wele Christa, možoš zavistiteke ulicu až vod tvojem rozkvasovem casu, vod tom prednem, to je bo vod konca 50-tych let. Tam sme teke mese poznali a ty si ten sa s předovšem živova za dolnosarský program. Kake dopomneša máš ty na ten tvoj rozkvasový cas ako redaktorka?
1: Ja musím gonič až čo to bolo skoro sovú ten nerednejší cas mojho živenia. To je veľký zájemný bolo byš duce po Dolnej Vúžice. Dokoláž, my sme sa ten cas tak veľký za to angažovali, my nie sme jenom reporterovali, ale keď sme napríklad rozpšavili vo zapustu v Jančovcach, pen sme tie cudne zapust sobou zvýšili, jo? Also, abo keď sme vo Voronikárstvo, no pen sme organizirovali až nekaký vod MTS tam šíža a to im pomáha. Also, my sme jenom náš mikrozón zeli a tam šli, aby nám nieco ulicovali, my sme byli s nimi živé.
0: A s tým smysle, tak si myslím, také tu dovery tých ľuží udobili. Všetko joga to bolo ešte ten cas, žož sú mnohé čach mili nama do mikrofóna nieco kroniš. Dokoláž sú sa ešte na to dopomnili, kak jo to raz bolo ve fašistickým casu, žož sú kúžde sárske svoje zakazané dostali. To je také nieco bolo, žož sme my dejali na tom živaš, aby oni svoje národne sebevedomne zase sledk dobili.
1: Jo, a tomu trebaš tu doveru tých ľuží a dej sebe zaš za to cas. Dokoláž cez čega, jo to sme nazganive, ga se s nimi sednoš, nebo, a nie, nie, sarsky, a nie, nie, mi nic. A pen veni obmarkuju, och, te ga se za to zajmuju, a te sarsky mergu. Ja ešte vim, ako su nam ve Picanski goli gronili an stare ľuž, co veš se sarsky, ve došte také redne mode a inteligentne, ve sarsky nešto. Also, denn nicht so viele Gene sebe dovere. Alle gassu honi obmarkovali, tessebe testchen alubuju to sarske, penso honi nam pokazali bildki, asu knig viholili, asu chopili jaga mogu ischi sarske spioas, a ta zoa sarska učova josa nama vetvoriva. A to bis auch redne zas. To josa mi spedobava, to je spomnenie tvojich živinských žiceniu, bekonima.
0: Jo, ty si potom ešte raz k nám do Roskvosa prišla a to po živiš na šťastu dva a živiš asiš, ako jo se UAB založil. Ty si potom ako lichotná sobu živáša, kapšina živová. A si ty to raz oplutovala?
1: Denke, da nicht so umblüht war. Du gehst, dass du mich die Sabbog und ich rausgehörst, ja, na, dobra, živinska Schule.
0: Ja.
1: Das ist umherkommen, denke, wie Zasu, ako zum Bauer im Ministerstwe. Nicht navisasch Kontakt zu Lujimi. Ty nemžeš se při rozkvosu sednuš doma a tvoj artikel napisaš. Ty musíš net ten kontakt dostaš, aber jen ženy nemáš.
0: Ja.
1: Potom také to tak všau ukoniš což, popšau groniš což. To som také při rozkvosu uknula. A tak je to bolo popšau šula za mňa za živinie. A gaž si ty přišva, moja ľuba Juta, a se groniva, no nio což ty zase přiš k nám.
0: Ja.
1: To som goniva, no po jadnej noci přemyslovania ja přijdu rada.
0: A ty si veľa rednych a zájemných vúšťovaní v tom casu zestajíva, skotovíva, až sú ši přisúchali za to veľkým žekone.
1: Jo, dokoláž jaka som potom už bola starša a som také živinské názgonenia mela a to pen ten svet trošku nacvížiš, veľa riednych a neriednych doživeniu mela a potom sa to také odvyščujú v tvojom žile.
0: Byte jeden rozžil vyživám ja s nímským žurnalistom a sarským?
1: Ale to by groni va. Tariec južo. Also, ja. Ten partner je vednas, ty môžeš to odlíciš, ako biežne sarske peda. To nie je ten problém. Potom, ty musíš dostať Witz ak nimski reporter, dovieru tych ludzi.
0: Ja.
1: To musi myśli raz konisz. Pen musis ty przecie na to myślisz, nasz kraj serskich ludzi, a tak ten terytorium nie jest tak wielki. Znasz ty przyjrzeszczy raz tam, a gasz się ty nieco wopacznego, albo nierydnego, albo zwierzchnego, coś nie odera przemysłu nie było goniwa, no pen budu ty by...
0: Pan nie to ma świecie
1: przyjrzeć. A ty na ty wymienają, also to musi się wyszyknąć, dera obmysłać. Ale na drugiej partii to wiele lepiej tylko za nas, dokolaż ten kontakt już, a ten żyk tych ludzi jest bliższy. Ale w jasowo wieto są, aż nie to wam wiecie, w żurnalistyce tak żywasz.
0: Co odla?
1: No ja, ten trend, nic tak wielgincarskiego, ale w żółszym żurnalizma, to jo, oni mi przemało reszerszują, przeswerszne, przebanalne. Toga nie ja na moje mienienie, to coś ci słyszysz, a tego dla Semierzyńca ten żurnalizm więcej tak nie spodoba.
0: Jak ważny jo po twoim mienieniu sarski rozgłos, sarska telewizja?
1: Dość a nadość wygoniwa. Dogolasz, ktoś nie wiem, że sarski pytasz albo cytasz, ten znaczysz ci rozmiar. A rozmyśle gają laszcie, jak opowiadasz, a tak takie to słyszane słowo jo za wówiście sarskiej reca, za sarskich ludzi wielkim ważne, a wiele gasmy cenili za to, aż jo się zase zwigało, albo połuszyło to siebie wiadomie, wesebne serbowe dolne wóżyce, to gają było bejne zasypane. A to zase ubożisz, a gonisz, ja som Serb, a na to som gjarde, a ne, ja se nie schromam, sarske pejadasz, a sarske navogi oplewasz, a se uznawasz. Za to sme nieco cenili.

0: Kuschelzinja.
1: The Möstsche Büdli Waltraud Libova. Je gratuliere jo Jinsa, ke pech a wessem jasse temod narodne modnju utschobnje je familia. Znaletnem postrowom pschidu lubeje zinja za mötznustrowostsch a deremesche. A teke je kure, kotarisch Waltraud Libova vielgin lubojo Jinsa gratuliere jo. Familia Abschiedsbeispnis Trebina Achosebusa gratuliruju Jinsa Utschobnje svoje Ruth Mroskoitz ke jaden avesem jasetemu narodnemudnju. A Roniske Glosse su posvali nam list, jaras pschetsetam. Pyšnes drus dobrych życzenjo jo Jinsa dobudyšina. Naša sobu spivarka Ruth Mroskoitz svieši svoj jaden a vesem žasete burstak. Spivna kupka Roniske Glosse gratuliru jo vet celeje učobe a życe je k novemu živinskemu letoju bržes čít a žognovanje, nejlepšu strovost, gluku a deremeše. Velický žijek ugronijome naše Ruth za jeje zvierne statkovanje ve naši kupce. Žicime se z Ruth hešči vjele zgromadnych stundu polno spivanja. Strusio vena juž dostava a ninto dostanjo hešči raz gratulaciju přes radio. Naša kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerova jo Jinsa pěš a sedem žaset let stara vrdovala. Vet jeje domovinskeje kupki v Chosebusu přijdu gluku žicenja. A teke my, co my našej Marie vet učobe gratulirovaš a je žikovaš, až vena nas nadale žen a noc pod Peru Joho veselskej redakcii. Kšutu strovost žicime vam, Luba Maria. Dali wiasowe lust przy nagrawaniu, dobre idee za nasz program, a jeszcze wiele wesobnych momentów z waszymi rzecznymi partnerami, z którymi wy rozmijosz nam ulicu wasz, te rzetne, lustne, zasetużne, a przecie interesantne czojenia ze serskiego świata. Zwieść czojenca derje teke z waszej familią.